0: Mesana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko kutakuleka wansi
0: kati buliru nako kufa kubalazo kutuka kurokutanu sawa mkage zemsana paka kumye za kaungezi uliki zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wawuli jo
2: mkwane
0: inuwebele mmede fawa fuma netukoweza natuku kabule choche nini chweta go.